0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora wanu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia gon. E bianema nye dia. Andira wune wegwe ni kuri we. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bianeme ki.
0: Boye bongo tai.
1: Tue Maria, gracia gon. E bianema nye dia. Anira wanye wegwe ni kuri we. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no sedoglua, luane lebe, rejaina, biego maise.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia vun, ebionle mandie dia, nire wanye wewe nikuri, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no sedoglua, luane lebe, rejaina, biego maise.
1: Oh, sedoglua no kiari, biyo sedoglua ema.
2: Nima sedoglua, Jesus Christ, the Lord of
1: heaven. Javi.
0: Agera biomo bialimino hiali.